Amanda, Wodukoni, unasalimia Apollo Abwao, pamoja na Justice Awanda. Bila kusahau, Bomu, Embrace, pamoja na Victor Juma, Mary Wera, na Celine, Naroyua, Babu Owino. Salamu kwako mzika. Tina Tana ya Ugenya. Jeza pole pole we.

Ajako Pinpek. Wapi Risparet Bruki. Wapi George Junior. Eleni Nyagaya. George Padmo Odongo.